0: pragnij pomocy.
1: Szabada
0: bruwa, ten już w suchu, ten już ma hubu od ucha k uchu, ten już ma starost.

smutnieje. A nigdy ani świtko nadzieje. We schienen zemtje vzat.